0: Ma se ja su mi fan. Gi sakam novi, gi sakam i stari. Ova je nivni sveta, ja su nivna, de te lagi. Daj mi lagi, lagi. Sitni lagi, lagi. Golemi lagi, bezopasni lagi. Dobro namerni lagi i opravdani lagi.
1: Daj mi
0: lagi. La la la lagi.
1: Daj mi.
0: La la la la.